0: zjutra.
1: Oh.
0: Wracam za chlubnym jasem.
2: Ereś hit! Op!
3: Oh,
4: Radio,
3: Radio,